chiavonga ni bateng ni chumeng ni chiavonga ilo moto vonga sasho vonga vonga ule shunga enu vonga nelo wanga nelo milanga teku wanga teku milanga